0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Serdecznie do udziału w programie Kafe LG, w którym można wysłać pozdrowienia do przyjaciół i przyjaciółek oraz bliskich Wam osób przebywających w więzieniu. Wyślijcie nam za darmo wiadomość głosową na Viber w niedzielę o 21, a my puścimy ją na antenie. Nasz numer Viber to +43 664 662 1348. Możecie też zadzwonić do nas w czasie antenowym pomiędzy 21 a 23 i przekazać życzenia w trakcie audycji pod numerem +43 131 909 9933. Wszystkie informacje o programie znajdziecie na Facebooku Kafe LG.
3: LG żele czestytki i pozdrawi.
4: Unter vielen Community und Diaspora.
5: Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
6: 7 Uhr.
7: Venus Frequency, the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
6: 8 Uhr.
8: Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. My name is Nigel A. James.
6: 10 Uhr.
9: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
10: Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
9: auf Radio Orange 94.0.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Serdecznie do udziału w programie Kafe LG, w którym można wysłać pozdrowienia do przyjaciół i przyjaciółek oraz bliskich Wam osób przebywających w więzieniu. Wyślijcie nam za darmo wiadomość głosową na Viber w niedzielę o 21, a my puścimy ją na antenie. Nasz numer Viber to +43 664 662 1348. Możecie też zadzwonić do nas w czasie antenowym pomiędzy 21 a 23 i przekazać życzenia w trakcie audycji pod numerem +43 131 909 9933. Wszystkie informacje o programie znajdziecie na Facebooku Kafe LG.
3: LG żelje czestytki i pozdrawi.
4: Unter vielen Community und Diaspora.
5: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros. Could also be more, of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at 094.at/en/FRB. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
6: 10 Uhr.
7: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
8: Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
7: auf Radio Orange 94.0.
9: Non-Random Radio.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Serdecznie do udziału w programie Kafe LG, w którym można wysłać pozdrowienia do przyjaciół i przyjaciółek oraz bliskich Wam osób przebywających w więzieniu. Wyślijcie nam za darmo wiadomość głosową na Viber w niedzielę o 21, a my puścimy ją na antenie. Nasz numer Viber to +43 664 662 1348. Możecie też zadzwonić do nas w czasie antenowym pomiędzy 21 a 23 i przekazać życzenia w trakcie audycji pod numerem +43 131 909 9933. Wszystkie informacje o programie znajdziecie na Facebooku Kafe LG.
3: LG żelje czestytki i pozdrawi.
4: Unter vielen Community und Diaspora.
5: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 13 Uhr. Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
7: 17 Uhr.
8: Andi, alternativer Nachrichtendienst.
7: 18 Uhr.
9: Kulturschiene am Freitag.
7: 20 Uhr.
10: Trotz allem.
7: 21 Uhr.